ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok.

0: zataczam się kaszląc. Czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło. Twarz na ręce już zaschło. Płaszcz na gebie, a ponadto plant, to chyba jej auto. Tam podjeżdża jak zjawa. W becie bredzę jakiś banał. Dreszcze, co robisz, wsiadaj. Szepcze, cedzes, jala, gryf. Nie chcę, ona nie błaga. Więcej, odjeżdża sama. Wreszcie tłukę butlo, krawężny księżyc i noc. Gęsta jak krew.
1: RMF Max.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatnie

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: Anna Link, dyrektor wykonawczy obszaru zrównoważonego rozwoju i agrobiznesu.
1: BNP Paribas Green Film Festival to wydarzenie, które łączy ze sobą kino, sztukę i edukację ekologiczną. I jako bank jesteście bardzo zaangażowani w ten festiwal, bo sami też mocno stawiacie na ekologię i zrównoważony rozwój.
0: Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych priorytetów strategicznych banku BNP Paribas. Wierzymy, że bank może i powinien pełnić rolę instytucji, która nie tylko finansuje, ale również inspiruje, edukuje i wspiera klientów w podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji. No i dlatego też angażujemy się w inicjatywy, które pomagają budować świadomość społeczną i zachęcają do dyskusji o wyzwaniach związanych z ochroną środowiska i klimatem. W ramach jednego z filarów naszej strategii, filaru Impact, wspieramy klientów w procesach zrównoważonej transformacji. Koncentrujemy się na obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia odporności i konkurencyjności całej gospodarki. Są to przede wszystkim transformacja energetyczna, dekarbonizacja przemysłu i sektora rolno-spożywczego, ochrona bioróżnorodności, wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego, czy też efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi.
2: Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w banku BNP Paribas.
1: A dlaczego w ogóle kino?
2: Grupa BNP Paribas wspiera kinematografię już od ponad 100 lat. Wszystkie działania wokół kina agreguje pod hasłem We Love Cinema. Na całym świecie wspiera ponad 40 festiwali. Wspiera również sztukę filmową poprzez udział w produkcjach filmowych. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Angażowaliśmy się w produkcję dwóch filmów dokumentalnych w reżyserii Ewy Ewart i to był film Do ostatniej kropli oraz Do ostatniego oddechu. BNP Paribas Green Film Festival jest dla nas festiwalem szczególnym, bo łączy naszą miłość do kina z tematem zmian klimatycznych i dbałości o zrównoważony rozwój, które są nam bardzo bliskie i bardzo ważne w naszej strategii.
0: Nasze zaangażowanie w festiwal jest wyrazem spójności naszej misji. Chcemy pokazywać, że zrównoważony rozwój nie jest jedynie wyzwaniem, ale również szansą na budowę lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.
1: No to co? Zapraszamy!
2: W imieniu banku BNP Paribas, partnera tytularnego festiwalu BNP Paribas Green Film Festival, serdecznie Państwa zapraszam do Krakowa od 10 do 16 sierpnia. Dla kinomaniaków bank przygotował specjalną ofertę. Jest to karta filmowa Visa do konta osobistego. Karta to daje bardzo wiele przywilejów, specjalne zniżki do sieci Cinema City czy Helios, ale również daje specjalne uprawnienia na naszych festiwalach. Może to być na przykład zniżka na bilety albo fast track przy wejściu do kina, pod którym ustawiają się duże kolejki. W przypadku festiwalu BNP Paribas Green Film Festival zapraszamy do stref gastro. Tutaj przy płatności naszą kartą czeka na Państwa 20% zniżki. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

Fajnie, że dzwoni się z piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już
9: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS-u treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
11: Jak się dziś czuje penicylinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
13: Cicho, cicho! Czekajcie, czekajcie! Moja piosenka leci! Dawaj to głośniej!
14: Tak działa Hopbet. Ty wybierasz i tak to leci.
15: Zróbmy razem lato.
14: Wakacyjna lista Hopbet. W sobotę po 17:00.
16: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
17: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
18: He's psycho.
17: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
19: Hello?
17: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
20: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: I po reklamie.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
16: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
17: I po reklamie.

jeśli nie śpicie chwilę po 8 w sobotę, to jak najbardziej everything is fine, jak przed chwilą od Aloka z Jenny usłyszeliście na antenie RMF Max. No, jesteście absolutnie szaleni, podejrzewam. Tak samo jak ja, ale czego to się nie robi, żeby zobaczyć ten wschód słońca o poranku nad polskim morzem, co? Kari Incińska, cześć!

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

0: Grane. Grane to było wczoraj w Mielnie, słyszałam na cały regulator. I w Lesie na Maxa chwilę po 8 w sobotę również. I jeżeli na Maxa zastanawiacie się, dlaczego ludzie sobie to robią w sobotę, na urlopie i o tej porze już nie śpią, no to mała odpowiedź prosto z Półwyspu Helskiego.
1: W domu śniadanko, tutaj albo czasami na plaży, więc można odpoczywać.
2: Lubię wstawać sobie trochę wcześniej i na przykład tak jak teraz tutaj jestem, to sobie nawet wyjść na plaży, pobiegać właśnie, jak jest jeszcze takie słoneczko nisko i tak super świeci na wodę. Półwysep ogólnie jest miejscem, do którego warto przyjechać i się tak po prostu odciąć od jakby tamtej części Polski. Tutaj po prostu jest inny świat i tutaj po prostu poczuć vibe.
3: Poranki tutaj jak wyglądają?
4: 6 rano. I już wstajesz, idziesz do piekarni po bułeczki świeże. Urlop, ale o 6 rano już stoisz w piekarni, nie? Tu są jakieś deski, pływają tam gdzieś, jak zobaczysz, no święty spokój masz, super.
0: A czasami wstaje się tak wcześnie, żeby mieć tą chwilę spokoju na wakacjach tylko dla siebie. Niech te najbliższe 3 minuty z Micikow w RMF Max będą wasze.

ostatnio nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Hit na maksa w sam raz dla tych, którzy lubią wakacyjne miłości. Jeżeli wam się jeszcze w tym roku nie zdarzyła, to pospieszcie się, raczej za wiele czasu nie macie, 3 tygodnie nam zostały, więc czerpmy z tych wakacji ile wlezie i absolutnie nie żałujmy sobie niczego. Chcę więcej, Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa. Ja też chcę więcej już informacji w sprawie tego sekretnego koncertu, na którym wiemy, że i Fuka, i Liwka, i Sanach, ale także Sokół wystąpią. No i czy ktoś jeszcze? Sprawdźcie Instagrama RMF Max koniecznie. Tam dużo więcej szczegółów.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: I po reklamie.

tego miłego uczucia w te wakacje wam życzymy, jak w Supro u Darii Zawiałow i Taco Hemingwaya na antenie RMF Max. Jeżeli nie spaliście nic a nic przez tropikalne noce przez ostatnie kilka dni, no to nadrabiajcie szybko zaległości w weekend, bo chwila ochłody, trochę oddechu i następnie znowu upały. Kto by pomyślał, że po listopadzie przyjdzie aż taki gorący sierpień? Więcej w najnowszej prognozie, punktualnie o 9:00.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop. I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Dziś tak do 23-24 stopni maksymalnie jest szansa na liczne rozpogodzenia, natomiast niewykluczone, że w ciągu dnia pokażą się jakieś chmury. Jutro na termometrach jeszcze też bardzo przyjemne wartości, bo tak okolice 24-25 kreski. No i jutro rzeczywiście tego słońca nie powinno brakować. Jakieś chmury mogą się pojawić, ale tylko dla urozmaicenia. Wiatr ma wiać głównie słabo, on nie będzie przeszkadzał, a od poniedziałku ponoć mają wrócić upały.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Bądźmy dzisiaj jak właściciele smażalni ryb w nadmorskiej miejscowości po tym, jak kontrola sanepidu nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Lekko, ale pozytywnie, zszokowani życiem. Karin Cińska, witajcie w lecie na maksa!

0: znamy. Śpiewane było w bratnich duszach też, to September i Satellites przed chwilą. Pewne hity na maksa nigdy się nie nudzą i pewna miłość do hitów na maksa, mam wrażenie, że z każdym rokiem tylko rośnie, chociaż okazuje się, że w życiu tej miłości też się czasami trzeba trochę nauczyć, co?
1: No właśnie, bo jak kochasz, to tak jak nam powiedziała Julka, to już po prostu czasem przepadasz, no i masz te różowe okulary, zupełnie jak my tutaj, na różowo w RMF Max.
0: A co o tym sądzi Julka Żugaj? Sami posłuchajcie.
2: A powiedziałaś kiedyś, że jak kochasz, to przepadasz.
3: Mhm.
2: Czy nadal tak jest?
3: Nie, zdecydowanie nie. Ja jak kocham, to przepadam i jakby stawiam całe swoje życie na takim statywie, który ma tylko jedną nogę i ona ma nazwę miłość. No i wiadomo, że taki statyw to tego życia nie utrzyma, bo jest bardzo chwiejny i za chwilę się przewróci. Jakby chcę mieć przestrzeń na

0: miłość, na przyjaźnie, na pracę, na sport. Dla samej siebie chciałabym mieć czas, dla swojej rodziny, dla swoich hobby, na odpoczywanie też chciałabym mieć czas, więc to już jest, wiecie, 8 rzeczy, na których ja mogę jakby gdzieś się tam opierać i wiem, że to działa dla mnie po prostu dużo lepiej, jest to dla mnie zdrowsze.
1: Ale przecież miłość wcale nie musi się skończyć na relacji romantycznej.
2: No właśnie, bo można kochać, słuchaj, rodziców, można kochać na przykład swoją pracę, tak jak my tutaj w soboty siedzimy, no i kochamy po prostu tutaj być.
1: Oczywiście, to jest wersja dla szefa, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Kochamy swoją pracę, Ada, prawda?
2: Tak, nas połączyła miłość po prostu do RMF Max.
1: A o tej miłości i o różnych jej wymiarach pogadamy sobie z Julką Żugaj w Bratnich Duszach już za moment. Zostańcie
2: z nami. I mamy nadzieję, że wy też kochacie kogoś, albo chociaż swoją pracę.
1: Na przykład nowego Dawida Podsiadło, który pojawi się na antenie RMF Max już za moment. RMF Max.
3: Reklama.
4: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.

0: tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!

0: Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: O tych lepszych czasach Better Times i Robin Schulz z Barbs na antenie RMF Max. No właśnie, kiedy byłyśmy w tych, no ciekawa jestem w sumie, lepszych czy gorszych czasach dla ciebie w dzieciństwie?
1: Słuchaj, zawsze wszystko, co było kiedyś, wydaje się niby lepsze, ale z perspektywy czasu to chyba po prostu takie same. Tylko zawsze to, co kiedyś, wydaje się lepsze.
0: No właśnie, mówimy dzisiaj dużo o miłości. W końcu cały czas słuchacie Bratnich Dusz w RMF Max. O miłości nie tylko romantycznej. Pamiętasz takie swoje relacje z mamą? Może zakazywała ci czegoś, czy nie?
1: Słuchaj, no ja nie byłam super grzeczną dziewczynką, więc na przykład jak chciałam iść na imprezę, to mówiłam mamie, że idę spać do koleżanki, tylko czasem zapomniałam poinformować tą koleżankę, że śpię u niej. Na przykład mama do niej zadzwoniła, bo ja nie odbierałam, a koleżanka nawet nie wiedziała, że mam mówić, że ja śpię u niej. No więc takie wychodziły sytuacje. Ale jednak ta relacja z mamą to jest najlepsza relacja i po czasie myślę, że każdy to rozumie, że mama zawsze ma rację.
0: A Julka Żugaj? Jak?
1: No, Julka Żugaj z mamą też ma bardzo dobrą relację, przyjaźnią się, chociaż Julki mama dosyć wcześnie ją urodziła, więc Julka też opowiadała o tym, że ona wychowywała się trochę z babcią, ale że z mamą są naprawdę takimi przyjaciółkami, ziomalkami. No zresztą, sami posłuchajmy.
2: Nie, no nie każdy tak ma. Nie każdy ma tak bliską relację, że mogą się z mamą nazwać przyjaciółkami.
3: Tak, no. Moja relacja z mamą jest cudowna, ale też jest specyficzna właśnie jak na relację córka-mama. Bo moja mama mnie urodziła jak miała 18 lat, więc jakby przez większość mojego dzieciństwa moją mamą była moja babcia. W sensie babcia pilnowała, żebym ja miała zrobione lekcje, żebym była zawsze nauczona. To ona była raczej tą, która gdzieś wymagała ode mnie. Jakby do babci się przychodziło, jak miałam problem, pomóż mi z zadaniem z matematyki, a do mamy przychodziło, jak mówiłam, mam problem sercowy, albo pokłóciłam się z przyjaciółką, czy jakieś takie inne. I to nam po prostu zostało już z czasów moich gdzieś tam nastoletnich, że ja zawsze jak mam problem, to po prostu pierwsza osoba, pierwsza przyjaciółka, do której się odzywam, to jest moja mama.
1: No właśnie, bo kiedyś jak nie był AI, to była po prostu mama i tata. No i teraz przynajmniej oni troszkę mogą odpocząć, być na takim lekkim urlopie, bo nie mają aż tyle pytań.
0: Powiem ci szczerze, że jedyne pytanie, jakie tata mi zadaje, kiedy dzwoni do mnie, co się zdarza raz na pół roku, to jest pytanie, gdzie jest mama? I zazwyczaj ja to również w drugą stronę.
1: Myślałam, że jakie hasło ma do telefonu.
0: To też. Dracula i Tame Impala teraz specjalnie dla was, ale do tych relacji rodzinnych z Julką Żugaj w Bratnich Duszach też jeszcze wrócimy.
1: I pozdrawiamy wszystkie mamy.

0: słońce, plaża, trochę morza. Jak to czasami niewiele trzeba do szczęścia człowiekowi, co?
1: Słuchaj, niewiele to nam zostało wakacji, bo już mamy pierwszy tydzień sierpnia, więc
0: jak
1: naprawdę
0: to?
1: Taka końcówka bym powiedziała, ale jest coś, co nie ucieka i co cały czas czeka. No, nowy odcinek Bratnich Dusz na kanale RMF Max na YouTubie możecie już oglądać.
0: No to ludzie, kochajcie się, jedźcie, nie żałujcie sobie, korzystajcie z tych wakacji ile wlezie, a czy skorzysta z nich również w najbliższym czasie Julka Żugaj? Ja już bym chciała wiedzieć. Powiesz mi?
1: Słuchaj, no musisz chwilę jeszcze poczekać.
0: Wy również. Ale wracamy do rozmowy z Julką Żugaj na antenie RMF Max. Już za moment. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą wyżej.

0: Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści.

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia.

0: tani. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze raz, trzy zjazdy to za mało.
3: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: na imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
4: Najnowsze modele na ten weekend pokazują, że temperatura maksymalna to tak do 24-25 stopni, więc jest bardzo przyjemnie, jeśli o to chodzi. Mamy chwilową przerwę od upałów, ale te upały wrócą i to już ponoć od przyszłego tygodnia, tak prognozują specy od Meteo, tak potwierdzają te najnowsze dane synoptyczne. Jeśli chodzi o termometry, dziś to tak do 23-24 stopni. Być może pojawią się jakieś ciemniejsze chmury, ale to na zmianę ze słońcem, a jutro już pełne słońce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

0: Piękny czas, sobota, chwilę przed 12, wakacje, chociaż Wiktor Waligura mówił mi, że jak tworzył ten kawałek, to miał w głowie taki obraz siebie i swojej dziewczyny w jednym z parków w Krakowie, gdzie dosłownie w randomowy, deszczowy dzień otworzył ze swojego telefonu, odtworzył piosenkę z La La Land i zaczął ze swoją dziewczyną po prostu w tych kroplach deszczu tańczyć.
1: Bardzo romantycznie, ale jak znam artystów, to pewnie już tam dziewczyną nie jest.
0: A co tam u Julki Żuga? Jeżeli chodzi o tematy sercowe, to będziemy sprawdzać chwilę po 12 w RMF Max w Bratnich Duszach.
1: Też jest artystką, więc dużo się dzieje.
0: Musicie posłuchać, zostańcie z nami. A jeszcze wcześniej sprawdzamy, co dzisiaj możecie robić w waszej okolicy.
2: Kilka chwil przed sobotnim południem odpalamy dla was Tour de Club. Asia Meus, witajcie, no i zapraszam was do kina, bo za nami piątek, a piątek to przecież dzień premier. W wakacje też w kinach pojawiają się ciekawe propozycje, zwłaszcza jeżeli lubicie horrory. Horrory, delikatnie mówiąc, nietypowe, bo przecież co złego może kryć się w lodach? No właśnie, to sprawdzicie w kinie. Ice Cream Man to jest propozycja na ten weekend. Horror, który zaczyna się niewinnie, bo przecież pan sprzedający lody nie może zwiastować niczego złego. No czy na pewno i czy te słodkie przysmaki przypadkiem nie zrobią czegoś z dziećmi, które je kupują, sprawdzicie kupując bilet w kinie na wielkim ekranie. A jeżeli lubicie trudne pytania dotyczące życia i ludzi w ogóle, to film Homo Sapiens wydaje się być propozycją dla was. To kilkanaście uniwersalnych opowieści o nas, o ludziach. I na koniec jeszcze troszkę lżejszy kaliber, Psi Patrol i Dinozaury. Chase, Marshall, Rubble i cała ekipa znowu w akcji.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New Problem. Reto. I wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa, lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: W ten weekend czeka nas zmienna pogoda, chociaż będziemy sobie trochę odpoczywali od upałów. Maksymalnie tak do 24-25 stopni przez cały weekend. No i przez cały weekend będziemy mieli tutaj i chmury, ale także słońce się pokaże i tego słońca nie powinno brakować jutro. Jutro no raczej nie będzie miało wielkiej konkurencji. Jeżeli nawet pojawią się jakieś obłoki, to niegroźne i dla urozmaicenia. Biometr będzie korzystne, ciśnienie w normie, w poniedziałek wrócił krop.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Słyszałaś? Właśnie serce komuś mocniej zabiło.
7: Karina, ja nie chcę cię martwić, ale mam wrażenie, że coś tam u ciebie bije nadal po wczorajszej imprezie jeszcze.
6: I to jest ten cały romantyzm bratnich dusz w RMF Max. Adrianna Krysian, witam ponownie.
7: I Karina Nicińska.
6: Julka Żugaj już za moment, również o kilku historiach miłosnych, które ma w zanadrzu. Musicie je usłyszeć. Musicie, co?
7: Oczywiście.

Podczas tych wakacji wykorzystujemy każdy dzień i każdą noc, o której śpiewał Oscar Sims. To jest cały czas wakacyjna hit strefa w RMF Max. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kota. A naukowcy ustalili, że koty świetnie słyszą dźwięki o częstotliwości do 60.

0: Kiedyś mało kto go kojarzył, a teraz nie wyobrażamy sobie bez niego weekendu, szczególnie takiego wakacyjnego. Alex Warren zrobił nam Lazy Sobotę swoim Passenger w RMF Max. W końcu to jest wakacyjna hit strefa. No i uwaga, bo za moment będziemy ładować akumulatory razem z Riri. Będzie też Ring My Bell, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.

0: Także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Baby, baby, baby. I'm a fireball.

Bez takich bangerów po prostu nie wyobrażamy sobie lata i wakacji. I my je dla was mamy. Pitbull i Kryśka. Feel this moment w RMF Max. I to jest na pewno dobry moment, żeby spojrzeć na prędkościomierz. Serio, serio. Słuchajcie, polska policja prowadzi akcję Speed. Wczoraj niby była kulminacja, ale podejrzewam, że policjanci dzisiaj i jutro też nie odpuszczą, więc powiem krótko. Miejcie się na baczności. A my tutaj na pewno zrobimy wam vibe na spokojny sobotni trip. Już za moment Clean Bandit i Rockaboy, a teraz Whiteyear, jego Kalifornia. To jest cały czas wakacyjna hitstrefa w RMF Max. I to jest jeden z tych momentów, w których warto zrobić radio głośniej.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

Nogi aż same się ruszają, szczególnie w sobotę przy popołudniu. Tak działa mundialowa Shakira w RMF Max. Szkoda tylko, że ten mundial to już historia, co nie? Ale z drugiej strony, po co nam mundial, skoro dzisiaj kręci się Ekstraklasa? Będzie na co popatrzeć. No i będzie czego posłuchać. W końcu to jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Zapraszam. No i gram dalej. Za chwilę nowa szwedzka mafia. A teraz zapraszam na Bubble Tea. Przed nami Kwebo i Daria Zawiałow.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: tygodnia Armin van Buuren, tym razem pięknie, trensowo startuje na 27, śpiewała Sasha Everlasting. Po 20 w Max Party także trochę klubowej klasyki, może dzisiaj coś od Armina. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów na wakacjach. Będą też nowości, na przykład od Josha Bakera. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. Party people!

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
15: I po reklamie.

Wielką Brytanię, ale przede wszystkim, jak twierdzi, reprezentuje fanów klubowych i house'owych bitów. To Josh Baker, nowe nazwisko na scenie, chociaż najwięksi fani to na pewno tańczą już od kilku sezonów do jego muzyki. My Place to nasza nowość, którą polecam wam w RMF Max. Teraz kolejna plażowa, bo wraca Wiz the MC po sukcesie Show Me Love. Proponuje nam Falling Stars, świeże brzmienia w RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Chce więcej? Fuka i Liwka, Enklawa to 25. No i na pewno stać ich na więcej. Na wyższą pozycję na liście Hot Bands odliczamy. Wielka 30 najważniejszych hitów i będzie jeszcze więcej nowości i będzie jeszcze więcej energii, bo w poczekalni listy Hot Bands już za kilka minut nowość, jaką przynosi Marlon Hofstadt. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.

Warszawa 95 i 8 FM. Numer 24.

prawie wszystko. House'y, drum and bass'y, trance'y, a nawet hip-hopy i eurodance'y bardzo często. Też. Skutera nawet też potrafi zagrać. Marlon Hofstadt i I Like czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz Alan Walker, który ma hymn tego lata. Śpiewa Ava Max. Na 23. nasza nowość Fate.

8 sierpnia, czy już teraz można powiedzieć, że David Guetta i Alok mają jeden z największych hitów tego lata? Chyba tak. Run, Run, River, miejsce 22. Ja mam dla was mnóstwo nowości dzisiaj w poczekalni. Odliczamy najważniejsze hity na wakacjach, a na 21. Gibbs, Ego i For Money. Niedawno jedynka, ostatni dzień lata.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: To pewne. Niskie

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

Hej, cześć, witam was w sobotę, wciąż na wakacjach. Przemek Grabowski w RMF Max. Odliczamy 30 najważniejszych hitów na liście Hot Bands. Za chwilę na 20. Ring My Bell w remiksie, który zrobił Aicz. Ale teraz dobre plażowe house'y. W takie klimaty wchodzi także Jonas Blue. Polecam wam jego Edge of Design.

4 i 5 i jak to możliwe, że to dziewczyna, która nie ma chłopaka, jeszcze nie głosuje. Per Jean czeka na wasze weekendowe głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Teraz 19. Axwell solowo wraca do swoich muzycznych korzeni, odwiedził Polskę ostatnio. Oszalał i obiecał, że wróci. My też oszalejemy do jego bitu. Na 19. Axwell, Whatever Turns You On. 19.

0: Jak tu Meduza, nasza soczysta klubowa nowość, czyli Weekend. Akurat tak na Weekend i Nomax Party, które wystartuje po miejscu pierwszym od 20. I wszyscy jesteście zaproszeni gdziekolwiek będziecie. No i teraz nasza ostatnia klubowa jedynka. Do tego tańczy cały świat. Dub Dogs na 18 w numerze How Does It Feel?
1: RMF Max 18, numer 18.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Bez dwóch zdań to jest jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, w ogóle wakacji 2-6. Męskie granie orkiestra, nareszcie, miejsce 17 i wiecie, no może jeszcze wrócić na miejsce pierwsze, zanim skończą się wakacje. Zostańcie z RMF Wax, za chwilę wróci do nas DJ Goja i Jason Derulo, zrobili swoje plażowe Mi Chico.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
9: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
8: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
9: Przykłady?
8: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
9: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
8: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
9: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

A Jason Derulo i DJ Goya, Michiko z RMF Max na plaży, na liście Hobbence. Teraz nasz niemiecki import, bo tam zwariowano na punkcie nowego wirala, nowego wiralowego bitu. Ci, którzy siedzą cały czas na TikToku, może słyszeli. To Kitsch Creek i Blumengarten. U nas jeszcze trochę mniej znani, ale dajcie im trochę czasu. I jeszcze brytyjski raper Skepta w numerze Good Genug, Das ist gut. No tak, tak myślę.

0: Czy ktoś słucha nas o tej porze w sypialni? No to może być twoje biuro. W sypialni też zaczynał ten DJ z Salzburga, reprezentując Austrię. Nasza nowość to Birmeo, jego Fly High, to tym razem 15 listy Hot Bands. Jesteśmy w połowie, zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania. Będzie duet Martin Garrix, Tridan i house'owa nowość, jaką przynosi Sony Fodera.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
7: Wszystko, co dobre, szybko mija, ale letnią wyprzedaż w outletach Faktory Annopol i Ursus możesz pożegnać w wielkim stylu. Nie zwlekaj i zgarnij letnie hity od Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein z rabatami aż do minus 80%. Pamiętaj, okazje czekają tylko do 22 sierpnia w Faktory Annopol i Ursus.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: I po reklamie.

którego nikt się nie spodziewał, wszyscy potrzebowali. Martin Garrix, 3 Run na 13. Ich Repeat It. Ale teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko jest odwrócone, że Martin Garrix śpiewa, a Ed Sheeran produkuje i miksuje. Nie wiem, czy to by wyszło. Teraz numer, który wyszedł temu DJ-owi doskonale. Wracamy do soczystych house'ów. Nowy beat w RMF Max. Sony Fodera wraca. Let Me Be In Your Arms.

Adel tak naprawdę korzystał z AI tworzący ten numer. No i co z tego? Brzmi rewelacyjnie, można potańczyć. Huzel Ultra na te Moving to the Sun, jeden z największych tanecznych hitów oficjalnie już tych wakacji na 12. Zamykamy kolejną dziesiątkę. Tutaj król melancholii z Nowego Jorku, czyli Somber. Jego nowość My Body Isn't Ready.

0: reklama.
1: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że Małopolska jest liderem pod względem występowania wód mineralnych i leczniczych w kraju?
1: Przede wszystkim ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne naszych wód po dawnej aktywności górotwórczej w Karpatach. I to nakreśla właśnie nasze źródła. A z drugiej strony bardzo dobrze producenci, ale również promocja naszych wód leczniczych, które są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców i turystów z różnej części naszego kraju, ale też i Europy. Należy podkreślić, że 30% wszystkich wód leczniczych w Polsce znajduje się na terenie Małopolski i to wyróżnia nasz region pośród innych regionów, jeżeli chodzi o wody.
2: Promocja naszych wód jest jednym z filarów projektu Made in Małopolska.
1: Wody mineralne są wodami leczniczymi, wodami, które mają bardzo dobry aromat, ale również składniki mineralne i chcemy podkreślać, że zdrowie naszych mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu, stąd promocja wód również pod względem leczniczym i pod względem zdrowia.

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w sobotę na liście Hobbence. Przemek Grabowski z wami. Jesteście akurat na czas pierwszej dziesiątki tego tygodnia. Czeka Swedish House Mafia i premiera tego weekendu od PZ-a, dosłownie za chwilę. PZ bez nas nie zaczną, a na dziesiątym Kid Laroi i Kelani, ich Girls.

0: ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: Akibity mamy dla was w RMF Max. Swedish House Mafia na wakacje. Śpiewa Lykke Lee, Happiness is so sad. Jest już w zestawieniu i teraz czeka na wakacyjną jedynkę. rmfmax.pl, tam możecie głosować. Dzisiaj dziewiątka. No to teraz też klubowo, ale tak bardziej house'owo, tech house'owo. Jazzy, Chris Lorenzo, polecam wam ten beat w RMF Max Invisible. RMF Max.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Nasza przeurocza Ariana Grande na 8 w tym tygodniu. Hate That I Made You Love Me. Ariana zaskoczyła fanów, ogłaszając, że trochę sobie nie radzi i chce wycofać się z życia publicznego. Jednak nie oznacza to, że żegna się z muzyką. Co to, to nie. No i czeka na wasze wakacyjne głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Teraz nasza prima ballerina. Kto nią jest? No oczywiście Margaret. To jest tytuł jej nowej piosenki, którą polecam wam także na lato.

0: Ale to ma vibe i przyjemny. Bez wątpienia wakacje 2026 będą nam się mocno kojarzyły z tym właśnie house'owym nagraniem Talk To You na antenie RMF Max. To współpraca holenderskiego duetu Enator z 54 Ultra, czyli projektem Johna Antonego Rodriguez'a, artysty z New Jersey. Gdzieś się wyczytałem, słuchajcie, że ten numer powstał podczas takiego ich kreatywnego wyjazdu. No, słychać to doskonale, że musiała to być naprawdę chillowa miejscówka. A więcej dobrego bitu już za moment. Afrohouse'owe Sorry Papi od Topika i Becky G na pewno pojawi się w naszym kolejnym secie. Bądźcie koniecznie blisko Maxa. Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
9: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
8: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
9: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
8: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
9: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
8: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 9.

Take Me Back i Kygo, czyli specjalista takich ciepłych, tropikalno-house'owych brzmień. Tutaj cały czas RMF Max i sobotnie Max Party. Robimy wam dalej najlepszą imprezę w polskim eterze i już bierzemy się z sopranem dalej za miksowanie. Sobota nabiera tempa, więc nie można zamulać. Alabama Ten od Moonlight.

0: kiedyś zespół New Order i utwór pod tytułem Blue Monday, a po ponad 40 latach po ten motyw sięgnął brazylijski duet DJsko-producencki Dub Dogs. I How Does It Feel zagraliśmy wam na finał godziny 20 w RMF Max i zaraz wracamy z kolejną porcją zmiksowanych hitów. To jest cały czas wakacyjne, sobotnie Max Party. Na pewno zagramy viralowe Michiko w wersji, której być może jeszcze nie słyszeliście, więc polecam zostać, bo jeszcze naprawdę dużo dobrej muzy mam dla was tego wieczoru.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: No, nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak widzę, jak wyszło.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: I po reklamie.

wstawać nie musicie, ale za to możecie dać trochę głośniej radio. Slim Shady od Eminema, tak, witamy was już po godzinie 21 w RMF Max. Choć w weekend to jest jeszcze bardzo wczesna pora. Z pozdrowieniami dla tych, co właśnie szykują się na jakieś sobotnie balety. Bawcie się dobrze. Piotrek Świderski i DJ Sofran cały czas z wami. Cześć ponownie. Do północy macie zapewnione z naszej strony najlepszy możliwy muzyczny before.

Ostatni dzień lata to Gibbs i Ego w RMF Max. Do tego dnia jeszcze kawał czasu, spokojnie, bo to przecież dopiero 22 września będziemy żegnać lato 2026. Wcześniej pożegnamy jeszcze wakacje, ale pewnie ci, których to dotyczy, bardzo stęsknili się już za szkołą.

0: ile można siedzieć na tym wolnym, co nie? A wracając jeszcze do Gipsa, to już dokładnie za tydzień, w kolejną sobotę, 15 sierpnia, będzie można go zobaczyć na scenie Strefy 57 w podkrakowskich Przytkowicach. Oprócz niego na tym festiwalu również m.in. Bledka, Fukaj czy Zalia. Naprawdę mega mocna ekipa. No i przygotujcie się, że po weekendzie będziemy mieć dla was bilety na to wydarzenie, więc polecam słuchać Maxa uważnie w tygodniu.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
4: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
3: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
4: Przykłady?
3: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
4: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
3: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
4: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: I po reklamie.

ktoś nie wiedział, to nie jest całkiem nowy utwór, taki od zera. Numer bazuje na wcześniejszym kawałku Angels About Me, reggae-bandu Stick Figure. Tylko David Guetta i Alok zrobili z niego taką bardziej taneczną, festiwalowo-radiową wersję. Run, Run River przed momentem w RMF Max. No i przy okazji warto wspomnieć też, że Alok zagra DJ Seta już w najbliższy piątek w Polsce na tym dużym festiwalu w Poznaniu. Wielkie zazdro tym, co się wybierają, bo zapowiada się naprawdę nieźle. Line-up kozacki. Ale u nas nie będzie wcale gorzej. Teraz DJ Antoine z numerem, który do tej pory grzeje imprezowe parkiety. Maszeri w RMF Max.

0: te dzisiejsze sobotnie porządki na błysk i Dawid Podsiadło. Kto wie, być może jeszcze ktoś lata z odkurzaczem po chacie i na słuchawkach gra mu Max. No a my po 22 sopranem będziemy wymiatać dalej hitami na Maxa. Kolejna porcja imprezowego bitu już przygotowana. Dainoro i Gigi D'Agostino, In My Mind. Ten banger między innymi pojawi się w kolejnym secie. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. Tutaj Max Party.
1: Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszedłem.
7: Casa de Palma.
8: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
9: SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak gofry z bitą śmietaną.
12: Jak

Coś czuję, że o tym norweskim trio będzie jeszcze naprawdę głośno. Dee Bouncea i Magnetic po 22 w RMF Max. Hiciorów tego wieczoru mamy dla was jeszcze co niemiara. Pitbull, Katy Perry czy na przykład Rimadi and Manuel. W takim muzycznym towarzystwie spędzimy sobie najbliższe minuty. Piotrek Świderski i DJ Sopran w niezmienionym składzie. Mówimy wam jeszcze raz dobry wieczór i zapraszamy do północy na Max Party.